0: wiadomości.
1: 28 i 29 sierpnia w Baraton Bodlar, dwa dni pod znakiem przyjaźni polsko-węgierskiej, naszej wspólnej historii i kultury, z atrakcjami dla małych i dużych rodzin, grup przyjaciół oraz wszystkich, którzy chętnie nawiązują kontakty ze społecznościami polskimi i węgierskimi. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wypoczynkowo-Edukacyjny Mazurek. 29 sierpnia mszą świętą w kościele katolickim w Baraton Bodlar rozpocznie się doroczne spotkanie upamiętniające polskie uchodźstwo na Węgry w czasie II wojny światowej. 1 września o godzinie 11 na budańskim cmentarzu Forkosryd Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema jest organizatorem upamiętnienia 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz oddania hołdu Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego. Doktorowi Józefowi Antalowi Seniorowi, generałowi Zoltanowi Balu i pułkownikowi Lorandowi Utasiemu, którzy mieli znaczący wpływ w udzielaniu pomocy polskim uchodźcom w czasach II wojny światowej. 5 września w godzinach od 15 do 21 w Domu Kultury Kiraj Erdy na Czepelu tamtejszy samorząd polski zaprasza na Dzień Narodowościowy. Specjalnie na tę okazję z Polski przyjedzie zespół pieśni i tańca Rochy Sędziszowa. 5 września ponownie będziemy wspólnie świętować literaturę polską podczas Narodowego Czytania, które między innymi odbywało się będzie w Budapeszcie, Debreczynie, Solnoku. Tegoroczną lekturą są Dziady Adama Mickiewicza. Przez całe lata, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Ohej 11, zaprasza do Budapeszteńskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe Obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji Dziewięć Sił. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejtesz Fegerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii, smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Polski Instytut wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kyr i Ohej 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. 1 września 1939 roku nad ranem wojska niemieckie zaatakowały Polskę z powietrza, lądu i wody. Rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema na Węgrzech, budapesztańska Polonia, przedstawiciele polskiej dyplomacji, Polacy i Węgrzy spotkają się na budańskim cmentarzu Forkosryd przy grobach seniora Józefa Antala i pułkownika Zoltana Balo, a także Loranda Utasiego, by uczcić pamięć o przyjaciołach, którzy pomagali naszym rodakom w czasie II wojny światowej. Pozwólcie Państwo, że powrócę do nagrania sprzed kilku lat, bo jeszcze kilka lat temu właśnie w tym miejscu z wyrazami szczególnej wdzięczności przebywali bohaterowie i świadkowie tamtych lat, Boglarczycy.
2: Azt tudom megmondani, hogy mennyire szerettünk dr. József Antalt, nekünk bácsit, Jóska bácsit, és Balo Zoltán bácsit is, azért, mert ők nagyon barátságosan foglalkoztattak a lengyel fiatalokkal. sokkal. Soha nem fogunk elfelejteni ezt, amit részünkre tettek, és mindig, ameddig csak élünk, fogunk nem csak erről gondolni, hanem mindenkinek ezt mondani, mennyire fontos volt ez a baráti segítség.
1: Nagranie głosu pani Danuty Jakubiec pochodzi z archiwum naszej redakcji.

29 sierpnia, więc jeszcze dzisiaj, Balaton Bodlarski, Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Przyjaźni i Ogólnokrajowy Samorząd Polski zorganizował spotkanie rocznicowe Dzień Polski w Balaton Bodlar. Wspomnienie Bodlarczyków. W programie m.in. przewidziano mszę świętą w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, w celebrze której współuczestniczył proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Dżelak. Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców, uczczenie pamięci księdza Béli Varga i Paletalekiego w krypcie poświęconej księdzu Béli Varga, a znajdującej się przy kościele podwyższenia Krzyża Świętego oraz przy pomniku Paletalekiego, znajdującym się nieopodal kościoła w Domu Przyjaźni, odbył się wykład poświęcony księdzu Béli Varga. Obchody Dnia Polskiego, dzień wcześniej, rozpoczęły się w ośrodku edukacyjno-wypoczynkowym Mazurek, gdzie m.in. odbywały się zajęcia dla dzieci, gra terenowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, a także wykład znakomitego krakowskiego historyka doktora Wojciecha Frazika. Pozostańmy w Balaton Bodlar. Dziś spotkanie po latach. Nasza polsko-węgierska historia.

0: Za chwilę naszym gościem będzie pani profesor Felicja Wysocka. Była osobą nadzwyczaj skromną i podejrzewam, że wielu z Państwa nie wiedziało, że była członkinią Polskiej Akademii Nauk. Profesor Felicja Wysocka związała swoje życie zawodowe z pracownią słownika staropolskiego Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, a od 1974 roku Instytutu Języka Polskiego PANU. Jest współautorką tego znakomitego dzieła od jego tomu drugiego. W indywidualnej działalności naukowej zajmowała się studiami nad dawną terminologią lekarską. Po przejściu na emeryturę nadal utrzymywała kontakty naukowe z obecną pracownią języka staropolskiego, uczestnicząc w prowadzonych tam projektach badawczych. Kochała Węgry. W czasie II wojny światowej była uczennicą historycznego już polskiego gimnazjum w Balaton-Boglar, a potem przez lata niestrudzoną działaczką Stowarzyszenia Boglarczyków w Krakowie. 20 lipca 2020 roku spoczęła na cmentarzu podgórskim w Krakowie, a tak opowiadała o sobie. Nagranie pochodzi ze zbiorów archiwalnych naszej redakcji.
1: Nazywam się Felicja Wysocka, z domu jestem Kosówna, urodziłam się w Krakowie 4 stycznia 1929 roku. Wtedy mój tatuś był sekretarzem Akademii Sztuk Pięknych, no, w tym przepięknym budynku, który na szczęście, powiedzmy, jak cały Kraków ocalał, czyli na placu Matejki 13. Tak jak tatuś nasz mówił, ponieważ to była rodzina tutaj z tego zaboru austriackiego, w zaborze austriackim było bardzo dużo urzędników Węgrów. W języku węgierskim jest tak, że jedno S czyta się jak S, a żeby przeczytać S, to Węgrzy piszą SZ. Ale z kolei Węgrzy się orientowali, że jeśli napiszą kos przez SZ, to Polacy będą czytać kosz. Więc żeby nie było, żeby tu pogodzić sprawy węgierskie z polskimi, to jakiś mądry urzędnik wymyślił, że wobec tego trzeba pisać przez dwa S. I wtedy dla Węgrów będzie S i dla Polaków będzie S. No. Więc stąd to nazwisko Kos przez dwa S. Było nas rodzeństwa pięcioro. Ja byłam najstarsza, no a potem to prędko się rodziły następne dzieci. Nasza mamusia miała skończoną filozofię ścisłą i geografię. I w liceum sióstr prezentek, to było wtedy bardzo znane liceum, zresztą po dziś dzień ono działa, uczyła w liceum, uczyła propedeutyki filozofii, a w gimnazjum uczyła geografii. No niestety tuż przed wojną tatuś został przeniesiony do Lwowa, no ale to ze względów politycznych, bo na pewne pociągnięcia no, naszych wtedy nie najlepszych władz się nie zgadzał i został przeniesiony do Lwowa. Także potem całą wojnę my dzieci przeżyliśmy we Lwowie. Tatuś, który został zmobilizowany w pierwszym rzucie mobilizacyjnym, jeszcze pod koniec sierpnia w 1939 roku, przeszedł front jako oficer frontowy. Przeszedł front. Na szczęście jego oddział zdołał przejść na Węgry, także nie dostali się ani do jednej, ani do drugiej niewoli. Po tragicznej śmierci naszej mamusi w grudniu jeszcze w 1939 roku, nas pięcioro dzieci, ja byłam najstarsza, wkrótce kończyłam 11 lat, ale tak naprawdę to miałam jeszcze 10 lat, wzięły zupełnie obce rodziny i rodziny naszych znajomych, wzięły do siebie na wychowanie i dzięki temu my dzieci uniknęliśmy wywiezienia do Związku Sowieckiego, bo tak jak wspomniałam właśnie, Sowieci dzieci ratowali, osierocone dzieci ratowali, wywożąc je do siebie, do swoich domów dziecka. No podobno potem tym dzieciom wywiezionym zmieniali nazwiska, także zachodziła obawa, że rodziny tych dzieci nie odnajdą, a równocześnie te małe dzieci mogły nie pamiętać, jak się naprawdę nazywały kiedyś. Ta rodzina, która powiedzmy mną się zajęła po śmierci mamusi, czyli jeszcze w 1939 roku, to od razu bardzo pomagała Żydom i ukrywała Żydów. Dość na tym, że w mieszkaniu częściowo zajętym przez Niemców, polska rodzina, która była gospodarzem tego mieszkania, ukrywała Żydówkę. Ci państwo, ta rodzina, która mnie wzięła po śmierci mamusi, to byli państwo Stybnicy, Alfred i Katarzyna Stybnicy. Jeden pokój był zajęty przez Niemców, przez naszą bardzo kulturalnego oficera niemieckiego, ale ciągle przychodzili do niego właśnie żołnierze tam czyścić buty, a tam czyścić mundur, a coś tam mu kupowali, coś mu przynosili. Także trzeba było szalenie uważać, żeby ci żołnierze niemieccy przypadkiem nie natknęli się na ukrywaną Żydówkę. Więc ta Żydówka wiedziała, że to była koleżanka córki państwa Stebnickich, Olesi Stebnickiej, która przed wojną zaczęła studiować fizykę. I na tej fizyce miała koleżankę Żydówkę. Ta koleżanka Żydówka do nich się, że tak powiem, schroniła i oni ją przyjęli i ukrywali, ale właśnie w takiej sytuacji, gdzie za ścianą, w tym samym mieszkaniu, mieszkał oficer niemiecki i ciągle ktoś do tego oficera niemieckiego przychodził. Więc trzeba było strasznie uważać, żeby oni przypadkiem tej Żydówki nie zobaczyli. Na Węgry pojechaliśmy my, rodzeństwo. Pojechało nas tylko czwórka. Jak wybuchła wojna ta sowiecko-niemiecka i do Lwowa wkroczyli Niemcy, to okazało się, że może się tatusiowi da nas na Węgry sprowadzić. I tak też tatusiowi się to udało. Był w obozie właśnie dla internowanych oficerów Peszli de Kut pod samym Budapesztem. A ponieważ jako jeden z bardzo nielicznych Polaków mówił po węgiersku, praktycznie rzecz biorąc Polacy węgierskiego się nie uczyli, tatuś mówił dobrze po węgiersku, więc otwierało mu to drogi do Węgrów, że tak powiem, do różnych instytucji węgierskich. I między innymi właśnie dzięki temu, że mógł swobodnie rozmawiać, to udało się tatusiowi sprowadzić nas przez wojsko węgierskie, które stacjonowało we Lwowie, bo okupacja była niemiecka, ale między innymi wojsko węgierskie stacjonowało we Lwowie i przez to wojsko węgierskie udało się tatusiowi ściągnąć nasze rodzeństwo na Węgry. To oczywiście była bardzo dobrze zaplanowana akcja przy zachowaniu maksimum właśnie ostrożności. Dość na tym, że nasze, niestety tylko czwórkowe, bo pani, która opiekowała się naszą najmłodszą siostrą Wiesią, powiedziała, że ona nie zaryzykuje dania Wiesi na tak niebezpieczną, niepewną, że tak powiem, przeprawę, jak po kryjomu przejście granicy węgierskiej. Dość na tym, że na Węgrzech w grudniu w 1943 roku znalazło się czworo naszego rodzeństwa, czyli to starsze rodzeństwo ode mnie poczynając. Po tam jakichś dwóch tygodniach pobytu w tym obozie dla oficerów, gdzie był tatuś, pojechaliśmy do Boglaru, no do tego wspaniałego polskiego ośrodka nad Balatonem, do Balaton Boglar. No i tam poszliśmy do gimnazjum. Tereska poszła jeszcze do szkoły powszechnej, a Ola i Zygmunt poszli do pierwszej gimnazjalnej, ja poszłam do drugiej, ponieważ pierwszą gimnazjalną miałam prawie zrobioną w tajnym nauczaniu, czyli na kompletach, jak się to mówiło, we Lwowie. W Boglarze, z tym, że nie trwało to długo, bo w marcu w 1944 roku na Węgry wkroczyli Niemcy. No więc zaczęli od aresztowania polskich nauczycieli. Także wyaresztowali, kogo się dało, z naszych nauczycieli. Wyaresztowali też starszą młodzież, taką z pierwszej, drugiej salnej. Natomiast młodszą młodzież, do której myśmy należeli, no to nie ruszali. To myśmy tak zostali w Boglarze. No i tam nauczyciele zorganizowali dla nas naukę, no żebyśmy czasu nie tracili, żebyśmy się uczyli. No i powiedzmy tak, właśnie to moje młodsze rodzeństwo, czyli Ola i Zygmunt, skończyli pierwszą gimnazjalną. Ja tak ucząc się już zupełnie jakby prywatnie, skończyłam drugą gimnazjalną. Także potem, jak wróciliśmy zaraz w 1945 roku do Polski, no to poszliśmy odpowiednio już do szkół. Także od razu poszłam w Polsce do trzeciej gimnazjalnej. Także nie miałam żadnych braków, jak chodziło o lata nauczania. Ja z państwem Stebnickimi utrzymywałam w ogóle bardzo serdeczny i bliski kontakt. To byli zresztą nadzwyczajni ludzie, którzy szalenie pomagali. Komu się dało, to tym pomagali. Po powrocie z Węgier ja wróciłam do, jak mówiłam, babci Stebnickiej. Mówiłam babcie i mówiłam dziadziu, chociaż oni nie byli naszymi krewnymi, ale to tak wypadało. I to stwarzało odpowiednią atmosferę właśnie, to mówienie ciociu i dziadziu i babciu, to byli nadzwyczajni zresztą ludzie, nadzwyczajni. I także ja właśnie po powrocie z Węgier naszego rodzeństwa i tatusia z Węgier, ja poszłam z powrotem do dziadziów Stebnickich, jak mówiłam, do dziadziów, u których byłam do wyjazdu naszego z Lwowa na Węgry. I w Zakopanem poszłam do gimnazjum, zresztą uchodzącego za jedno z dwóch najlepszych w Polsce. No rzeczywiście wiem, że naprawdę tam można się było czegoś nauczyć, jak się tylko chciało. Ale ponieważ się bardzo chciało uczyć, młodzież się bardzo uczyła. Bardzo się uczyła, także że naprawdę myśmy doceniali to, że mamy wolną polską szkołę i że się możemy uczyć i jeszcze raz uczyć. Ja zdałam maturę w Zakopanem. No miałam bardzo dobre świadectwo, więc bez egzaminu dostałam się potem na studia we Wrocławiu na polonistykę, o której marzyłam, bo miałam świetnego nauczyciela polskiego, to był góral zresztą, nazywał się Berych. Znakomity nauczyciel, bardzo lubiany przez młodzież, szalenie wymagający, ale sam nas dużo nauczył, a myśmy, żeby jemu nie sprawiać przykrości, to myśmy się też dobrze uczyli. No i we Wrocławiu tatuś dostał dom za dom we Lwowie, no bo była ta akcja właśnie, tak jak wspomniałam, Wrocław za Lwów. Także to przemieszczenie no, kilku milionów Polaków odbyło się właściwie całkiem spokojnie i dobrze.
0: Słuchaliśmy głosu już niestety nieżyjącej profesor Felicji Wysockiej. Mijają lata, coraz bardziej zacierają się wspomnienia o czasach, kiedy droga do wolności nie była łatwa. Zmieniają się czasy i trendy. Ale proszę, pamiętajmy, że pamięć historyczna to nasz ponadczasowy obowiązek i to bez względu na to, gdzie mieszkamy i żyjemy. A dar pamięci o spuściźnie naszych przodków zobowiązuje.

0: audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunda Trojany Rekilia i Meszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsegyana.